0: Budzimy się na wtorek, 14 dzień lipca w kalendarzu i godzina 6 na zegarach, czas na wiadomości o poranku.
1: Dwa tankowce należące do Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostały ostrzelane irańskimi pociskami manewrującymi w cieśninie Ormus. Zginęła jedna osoba, a 8 zostało rannych, poinformowało Ministerstwo Obrony Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ofiara i część rannych to obywatele Indii, dwóch poszkodowanych to Ukraińcy. Na zaatakowanych statkach wybuchły pożary, które udało się opanować. Iran twierdzi, że jednostki zignorowały ostrzeżenia i wpłynęły na niebezpieczny szlak żeglugowy. Stany Zjednoczone prowadzą kolejną falę ataków na Iran, a Donald Trump zapowiedział powrót blokady morskiej tego kraju. Rosja przeprowadziła w nocy atak rakietami balistycznymi na Kijów. W stolicy Ukrainy wybuchły pożary, między innymi w rejonie Hołosiiwskim, gdzie trafione zostały dwa magazyny. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w dzielnicy Darnsija spadły odłamki, a ogień objął także samochody. W mieście działała obrona przeciwlotnicza. Z początkiem sierpnia trzy oddziały szpitala powiatowego w Bartoszycach w Warmińsko-Mazurskim połączą się w jeden. Powód? Zadłużenie i braki kadrowe. No jakie oddziały chodzi i jak to wpłynie na pacjentów, to wyjaśni reporter Piotr Bułakowski. No,
2: konsolidacja obejmie oddział chorób wewnętrznych, oddział chorób płuc i oddział nefrologiczny. Niestety łącznie będzie o 10 łóżek mniej, a 6 pielęgniarek zostanie przeniesionych na inne oddziały. Dalej będzie natomiast funkcjonować stacja dializ. Dyrekcja szpitala podkreśla, że to konsekwencja problemów, które nawarstwiały się przez wiele lat. Zadłużenie sięga już ponad 90 milionów. Jeżeli chodzi o braki kadrowe, szpital ma zaledwie 2 nefrologów, a to za mało do funkcjonowania oddziału. Mała liczba specjalistów sprawia też, że niektórzy lekarze zarabiają nawet około 100 tysięcy złotych miesięcznie. Według władz szpitala bez takich stawek nie dałoby się utrzymać funkcjonowania niektórych oddziałów.
0: Otwieramy nasze mapy pogodowe i sprawdzamy prognozy na wtorek. Dzisiaj we Wrocławiu od samego rana 18-19 stopni już teraz na termometrach. Maksymalnie do 27-28 nawet w ciągu dnia. Jednak jest drobne ale. Oprócz drobnych przejaśnień będą nam towarzyszyć w przewadze chmury, a z tych chmur po południu spadnie deszcz. I to nie jedyny taki deszczowy dzień w tym tygodniu. Parę jeszcze przed nami. Temperatura będzie i tak rosła, no ale niestety opady również będą nam towarzyszyć. Nie śpimy, moi drodzy, już wtorek, będzie tylko z górki. Oliwia Ciszewska, zapraszam na dzisiejszy wspólny poranek w Radiu Gra.

Ajajajaj, pewnie w niektórych domach o poranku. Bardzo często to słychać. Mam nadzieję, że jednak płynnie przejdziemy do tego, co najprzyjemniejsze, czyli pierwsza kawa, śniadanie, no i oczywiście przyjemna droga do pracy razem z hitami pełnymi słońca. Na antenie Radia Gra ich nie brakuje. Zachęcam Was już teraz do zrobienia głośniej, ponieważ trochę pogramy, a także sprawdzimy, co się dzieje dzisiaj, 14 lipca w kalendarzu.

Wakacyjne rano i dobrze, mamy 14 dzień lipca, co oznacza imieniny Kamila, Marcela, Angeliny, Stelli, Henryka, Kamili także, Włodzimierza oraz Jakuba. Najlepszego, moi drodzy, sporo okazji do świętowania, Dzień Rekina, Światowy Dzień Szympansa, a także Dzień Łapania za Pupę. Jeżeli w tym momencie nie słuchacie nas sami, no to uważajcie szczególnie.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
3: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
4: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
3: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
4: A każdy dzień to nowa przygoda.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny drobiowo-wieprzowy XXL Peacock tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów, a Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: No może olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.

0: Dobry poranek, tak gramy od samego rana we Wrocławiu na 95,1 FM. A skoro dopiero ruszamy powoli na ulicę, to tak przypominam, na ulicy Kazimierza Wielkiego stanął duży dźwig, a przez jego montaż część drogi została zwężona. Dlatego pamiętajcie, do czwartku, 16 lipca, kierowcy jadą w obu kierunkach tylko jedną jezdnią, bo zamknięta jest południowa część ulicy od okolicy ulicy Zamkowej do wysokości Kościoła Świętego Krzysztofa. Kierowcy muszą liczyć się z korkami, a pasażerowie MPK z nocnymi zmianami w kursowaniu tramwajów. Sporo tych zmian, no ale pamiętajcie, to tylko do 16 lipca. Miejmy nadzieję.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: hit tego lata, Magnetic, na antenie Radia Gra. Lecimy dalej, co nas jeszcze rozbudzi? Między innymi pojawi się Michael Jackson na naszej antenie, ale nie tylko, bo również Budka Suflera zagra nam przed godziną siódmą.
1: Reklama.
2: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
1: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.
3: Otwieramy nasze mapy pogodowe i sprawdzamy prognozy na wtorek. Dzisiaj we Wrocławiu od samego rana 18-19 stopni już teraz na termometrach. Maksymalnie do 27-28 nawet w ciągu dnia. Jednak jest drobne ale. Oprócz drobnych przejaśnień będą nam towarzyszyć w przewadze chmury, a z tych chmur po południu spadnie deszcz. I to nie jedyny taki deszczowy dzień w tym tygodniu. Parę jeszcze przed nami. Temperatura będzie i tak rosła, no ale niestety opady również będą nam towarzyszyć.

0: Wakacje z Radiem Gra o poranku. Tak wam gramy jeszcze przed godziną siódmą. A tymczasem na wrocławskim Kleczkowie szykuje się prawdziwa podwórkowa przygoda. Jedno z miejsc między ulicami Siemieńskiego, Kleczkowską, Trzebnicką i Kraszewskiego przejdzie wielką metamorfozę, bo zamiast zaniedbanej przestrzeni pojawi się nowy plac zabaw, a jego główną atrakcją ma być piracki statek. Na miejscu powstaną też urządzenia dla dzieci, boisko wielofunkcyjne, będzie też takie do badmintona, do tenisa, będą nowe nawierzchnie, miejsca parkingowe, samo piękne. Na inwestycje mieszkańcy pozyskali blisko 1,5 miliona złotych z funduszu osiedlowego i wrocławskiego budżetu obywatelskiego. No a pieniądze nie pójdą w błoto, w końcu piracki statek sam się nie zbuduje, a dzięki temu dzieciaki nie będą już wychodzić na podwórko, tylko ruszać w rejs.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: kto jest ze mną od 6, a kto dopiero dołącza. Ciekawa jestem, jak tam idzie wtorkowa pobudka. Mam nadzieję, że teraz już tylko będziecie się rozkręcać razem z Radiem Gra. Do pomocy dodam, że będzie trochę świeżych newsów o godzinie 7, a także prognoza pogody. Zostańcie z nami i zróbcie głośniej.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Ty tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
5: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Po reklamie.
9: Mamy wtorek, 14 dzień lipca w kalendarzu, godzina 7 na zegarach, czas na kolejny raport Radia Gra.
10: Rafał Jędraszek, dzień dobry, zapraszam na raport Radia Gra o poranku. Mieszkańcy kilku ulic we Wrocławiu muszą przygotować się na możliwe dziś przerwy w dostawie prądu. Wyłączenia planowane są od 7 do 16 i przerwy w zasilaniu mogą wystąpić na następujących ulicach: na Wsimpolu przy Ślazowej, Lipskiej, tam numery od 1 do 9, od 15 do 25 oraz 18, przy Witkowskiej, przy Świętego Huberta, a także na Osobowickiej, tam numery nieparzyste od 163 do 179. Na Starym Mieście natomiast to ulica Ścinawska, numery parzyste od 2 do 8 oraz Braniborska, numery parzyste od 44 do 58. Natomiast wrocławski Kleczków zyska nowe podwórko. Rozpoczęła się metamorfoza terenu położonego pomiędzy ulicami Siemieńskiego, Kleczkowską, Trzebnicką i Kraszewskiego. To ostatnie z trzech podwórek objętych programem rewitalizacji na tym osiedlu. Na realizację inwestycji mieszkańcy i Rada Osiedla Kleczków pozyskali blisko 1,5 miliona złotych z funduszu osiedlowego oraz wrocławskiego budżetu obywatelskiego. W centralnej części strefy zabaw pojawi się duży statek Wikingów, który stanie się główną atrakcją dla najmłodszych. Dla starszych przewidziano boisko wielofunkcyjne z możliwością gry w badmintona i tenisa. Projekt zakłada także montaż podziemnych pojemników na odpady, odwodnienie terenu oraz utwardzenie miejsc parkingowych. Prace projektowe i uzgodnienia mają potrwać do końca roku.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
10: Uwaga na oszustów. Znaleźli sobie nowy sposób, żeby oskubać nas z wrażliwych danych. Wysyłają wiadomości, w których informują o rzekomym zwrocie podatku. CERT Polska, zajmujący się bezpieczeństwem w sieci, uczula, że zawierają one link, który przekierowuje na stronę podszywającą się pod e-Urząd Skarbowy. O poranku w Radiu Gra, czas na raport sportowy. Rafał Jędraszek, zapraszam. Panthers Wrocław awansowali do finału polskiej futbol ligi po efektownym zwycięstwie nad Silesią Rebels Katowice 55-34. Finał Polish Bowl 21 odbędzie się 26 lipca o 14 na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Panthers Wrocław zmierzą się w nim z Warsaw Eagles. Dzień wcześniej, 25 lipca, Pantery rozegrają także mecz w ramach europejskich rozgrywek AFLE przeciwko Alpine Rams, a najbliższy mecz Panther odbędzie się już w tę niedzielę, 19 lipca, na Stadionie Olimpijskim. Podejmą włoską drużynę Firenze Red Lions. Pierwszy gwizdek zaplanowano na godzinę 15. Wtorek kolejnym ciepłym, pogodnym dniem we Wrocławiu w talii tego tygodnia. Temperatura maksymalna na poziomie 28 stopni Celsjusza i podobnie jak wczoraj ciśnienie stabilne w granicach 1020 hektopaskali. Taką wartość wskazuje nasz redakcyjny barometr Radia Gra. Po południu możliwe niewielkie przelotne opady deszczu.
9: Kto się jeszcze dobrze nie rozbudził, niech dołącza do nas, bo my dobrze gramy i dobrze rozbudzamy. Tak przynajmniej myślę. Oliwia Ciszewska, zapraszam. Cheap Thrills już teraz na początek godziny 7:00.

0: piosenka mówi Talk to You, dlatego mówię do Was i przepowiadam krótką przyszłość, ponieważ czas na horoskop, jak zawsze o tej porze. Dzisiaj unikajmy zamartwiania się, skupmy na pozytywnych stronach różnych sytuacji. Mamy nów księżyca w raku, który sprzyja sztuce, miłości, twórczości, ale także wspominaniu przeszłości. Nie bądźcie jednak jak wiśnia z mandaryną i nie piszcie do swoich ex, lepiej nie, taka dobra rada o poranku. Zodiakalna waga z kolei powinna dodatkowo unikać niepotrzebnego stresu związanego z drobnymi pomyłkami. No w końcu każdemu takie mogą się przydarzyć. Działajmy powoli, a będzie naprawdę dobrze. Prośba także do wszystkich skorpionów. Uśmiechajcie się dzisiaj dużo do nas, bo wasza dobra energia się nam wszystkim udzieli.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Nie, od samego rana budzimy się we wtorek i możemy w końcu odetchnąć z ulgą, ponieważ zakończyła się akcja poszukiwawcza Pumy, która przez kilka dni była widywana w zachodniopomorskiem i mówiła o niej cała Polska. Zwierzę udało się bezpiecznie odłowić, trafiło pod opiekę specjalistów. Na szczęście też nikomu nic się nie stało. Przez chwilę wyglądało to w sumie jak w filmie. Policja, leśnicy, poszukiwania. No wiadomo, dziki kot chodzi własnymi ścieżkami, a sama Puma chyba myślała, że najłatwiej zniknąć w tłumie, no pod warunkiem, że nie jest się 1,5-metrowym kotem.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Bo w Media Expert taniej ma.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
5: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
1: Po reklamie.
6: Słuchasz radia Gra FM.

0: Dobra muzyka od samego rana w całym Wrocławiu. Budzimy się na 95,1 FM. Mam także od samego rana dobre wieści dla tenisistów z Wrocławia. Korty przy ulicy Lubińskiej czeka naprawdę duża modernizacja. Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznało na tę inwestycję ponad 2 miliony złotych. Powstanie nowa całoroczna hala z dwoma twardymi kortami, takimi, na jakich rozgrywany jest nawet Australian Open. Będzie też nowe zaplecze dla zawodników i miejsce dla kibiców. Dzięki temu też z obiektu będzie można korzystać niezależnie od pogody. No, wygląda więc na to, że we Wrocławiu coraz trudniej będzie znaleźć wymówkę w stylu: nie poszedłem dzisiaj grać, bo padało. Teraz zostanie już tylko stare, dobre. No, od poniedziałku na pewno zacznę.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: I takie polskie perełki to my lubimy na antenie Radia Gra. Marisa, odkochaj. Ale dobrego grania jeszcze sporo przed nami, bo do godziny 8 pojawi się m.in. Britney Spears. Dlatego jeżeli lubicie hity lat 2000, no to zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Po reklamie.
3: Wtorek kolejnym ciepłym, pogodnym dniem we Wrocławiu w talii tego tygodnia. Temperatura maksymalna na poziomie 28 stopni Celsjusza i podobnie jak wczoraj ciśnienie stabilne w granicach 1020 hektopaskali. Taką wartość wskazuje nasz redakcyjny barometr Radia Gra. Po południu możliwe niewielkie przelotne opady deszczu.
4: To jest Radio Gra.

0: trochę różu nigdy nie zaszkodzi. Hity pełne słońca na antenie Radia Gra. Tymczasem Polska właśnie zaczęła budowę inwestycji, która dosłownie powiększy nasz kraj. W Świnoujściu ruszył przylądek Pomerania, czyli nowy głębokowodny terminal kontenerowy. Powstanie tam aż 186 hektarów nowego lądu. Powstanie nowe nabrzeże, infrastruktura dla największych statków. No, cała inwestycja ma kosztować około 10 miliardów złotych, więc będzie to spore cacko. Czyli mamy dość wyjątkową sytuację tutaj, bo zwykle Polacy narzekają, że na coś nam brakuje miejsca, a tutaj proszę, kraj właśnie dorabia sobie kawałek wybrzeża. Tylko czekać, aż ktoś zapyta, a kiedy działki budowlane z widokiem na morze?
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: wtorkowy poranek nas nie zaskakuje. Jak zwykle sporo pozytywnej energii, zarówno z naszych hitów pełnych słońca, jak i ode mnie dla was. Przesyłam jej jak najwięcej. W końcu rozkręcamy się. To już wtorek, zatem tylko środa, czwartek, no i kolejny piątek wyczekiwany. A już teraz wyczekiwana godzina 9 i raport na antenie Radio Gra. To już za chwilę.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
5: Citroen.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serce. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serce możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serce.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Po reklamie.
0: Godzina 9 wybiła na naszej antenie. Pora na kolejny raport oraz prognozę pogody w Radiu Gra.
11: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Na początek, planowana we Wrocławiu modernizacja około 14 km miejskiej sieci ciepłowniczej. Projekt Fortum, którego wartość przekracza 113 milionów złotych, otrzymał pozytywną ocenę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rekomendacje do dofinansowania z programu Feniks. Zakres prac obejmie 35 zadań modernizacyjnych, w ramach których wymienione zostaną rurociągi oraz wybrane elementy armatury magistralnej. Roboty będą prowadzone etapami w różnych częściach miasta, co ma zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców, ale i tak trzeba będzie spodziewać się przerw związanych z dostawą ciepła. Harmonogram zostanie uzgodniony z zarządcami dróg, a o wszelkich zmianach w organizacji ruchu mieszkańcy będą informowani na bieżąco.
1: Radio Gra poleca.
11: A polecamy artystom z Wrocławia 10. edycję Dolnośląskiego Festiwalu Ognia w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Festiwal, który zaplanowano w ostatni weekend sierpnia, przyciąga miłośników fire show i sztuki cyrkowej z całego kraju. Zapisy już ruszyły.
12: Konkurs fire show, konkurs solowy, konkurs grupowy, w którym do zdobycia są nagrody finansowe i rzeczowe, i grupy walczą w tym konkursie. Taką nowością w tym roku jest nagroda publiczności. To publiczność, która przyjdzie do nas na wydarzenie, będzie mogła zadecydować o przyznaniu nagrody Złotej Iskry.
11: Zapraszała Kamila Domańska ze Starej Kopalni w Wałbrzychu.
1: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Ruszyliśmy na letnie zakupy i okazuje się, że to już końcówka sezonu na truskawki. Jeżeli jesteście fanami tych owoców, to warto się pospieszyć.
13: 2 tygodnie i koniec. Ten tydzień i następny i na pewno będzie koniec.
14: Trzeba się spieszyć.
13: Tak.
14: Teraz ile za kilogram?
13: 18, 20 zł.
14: I te ceny raczej już będą rosły.
13: Oczywiście.
14: Szybko jeść.
13: Oczywiście, że tak.
11: Usłyszał na targowisku Dominik Smaga. Ciśnienie od wczoraj stabilne i takie pozostanie. Redakcyjny barometr Radia Gra pokazuje okolice 1020 hektopaskali. Wiatr słaby, powiewa z północy z prędkością do 5 km na godzinę. Biometr ze względu na dużą temperaturę dziś w statusie niekorzystnego. Wrocławskie termometry pokażą maksymalnie 28 stopni Celsjusza. Późnym popołudniem możliwy niewielki deszcz.
0: Kiedyś usłyszałam, że nieładnie tak tańczyć przy śniadaniu, a ja uważam, że bardzo dobrze i tak się powinno robić. Jeżeli jesteście tacy sami, to już proszę bardzo, zapraszam do tańca. Tacy sami także na antenie Radia Gra. A ja żegnam się na dziś i życzę Wam przyjemnego dnia. Oliwia Ciszewska, do usłyszenia jutro z samego rana. Pa, pa!

0: Bad Memories i Meduza. Wszystkie złe wspomnienia zostawiamy za sobą. Lato i wakacje są od tego, żeby tworzyć nowe, tylko dobre wspomnienia. Dzień dobry, witajcie, zapraszam na naszą wakacyjną przedpołudniówkę. W Radiu Gra hity pełne słońca. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie. A znalazłem takie przysłowie na dziś. Upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe. No to może dobrze, że jest jak jest. O pogodzie jeszcze pogadamy, a za chwilę gramy dalej. Za chwilę Cher i All or Nothing.
1: Reklama. Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 900 złotych i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.

0: oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap Dni Profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars, Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

nareszcie wraca mundial. Dzisiaj pierwszy mecz półfinałowy. Dzisiaj Francja-Hiszpania o godzinie 21:00. A ja mam bardzo ciekawy sondaż przed sobą. Jego wyniki podpowiadają, jaki jest najpopularniejszy kolor korków wśród piłkarzy. No, spróbujcie zgadnąć. Odpowiedź na to już za kilka minut. A teraz Ingrid i Mamma Mia.

hit pełne słońca w Radiu Gra, tym razem Calvin Harris i How Deep Is Your Love, a my wracamy do najpopularniejszego koloru korków na tym mundialu. I może wydawałoby się, że to klasyka, męska klasyka, niebieskie, granatowe, czarne, a tu się okazuje, że wręcz przeciwnie, bo kolor Barbie jest najpopularniejszym kolorem korków wśród piłkarzy. Między innymi różowe korki wybrali Kylian Mbappé, Erling Haaland i jeszcze wielu, wielu innych piłkarzy. No bo w sporcie, tak jak w modzie, tak jak w show biznesie, chodzi o to, żeby zwrócić na siebie uwagę i każdy sposób na to jest dobry. A różowe buty na męskich nogach na pewno łatwo zauważyć. No a poza tym przecież prawdziwy mężczyzna różu się nie boi.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
1: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergofarm SPZO.

0: i okolice 1020 hektopaskali. Wiatr słaby, powiewa z północy z prędkością do 5 km na godzinę. Biometr ze względu na dużą temperaturę dziś w statusie niekorzystnego. Wrocławskie termometry pokażą maksymalnie 28 stopni Celsjusza. Późnym popołudniem możliwy niewielki deszcz.
1: To jest Gra FM.

0: hity pełne słońca w Radiu Gra. W sam raz na wakacje Morandi i Save Me. A słyszeliście już o wakacjach z MPK Wrocław. To są wakacje dla dzieci. MPK zaprasza na bezpłatne zwiedzanie zajezdni. Najbliższa okazja dzisiaj, już za chwilę. Od 10 do 12 zaprasza zajezdnia autobusowa Obornicka. Jutro też okazja, ale jutro zajezdnia tramwajowa Ołbin. A więcej lokalnych wiadomości prosto z Wrocławia już za chwilę w raporcie o 10.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
12: W Carrefour.

0: Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Po reklamie.
5: Mamy 10. Dzisiaj jest wtorek, 14 dzień lipca. Przed nami najnowszy raport i najświeższa prognoza pogody.
6: Rafał Jędraszek, zapraszam. Na początek ostrzeżenie drugiego stopnia dla Wrocławia przed burzami. Komunikat IMGW obowiązywać będzie od 13 do 23. W nim czytamy, że prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk wynosi 75%. Według prognoz miejscami może spaść do 40 mm deszczu lokalnie, nawet do 55. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 70 km na godzinę. Niewykluczone są także opady gradu, a więcej informacji o pogodzie dla Wrocławia po tym raporcie Radia Gra.
7: Temat dnia w Radiu Gra.
6: Mówimy dziś o wakacyjnych remontach szkół, przedszkoli i żłobków. Miasto w tym roku wyda na modernizację blisko 140 placówek z ponad 160 milionów złotych.
8: Na pewno szkoła przy ulicy Gorlickiej, która jest wybudowywana i do końca roku zostanie oddana, a także o przedszkolach, które powstają na terenie Wrocławia, zostaną otwarte od września. To są dwie placówki, jedna przy ulicy Starogajowej, druga przy Lekcyjnej. To jest już od tego września, a w tle toczą się prace przy ulicy Rogowskiej, gdzie powstanie pierwsze we Wrocławiu i może i w Polsce przedszkole, które będzie potrafiło żywić dzieci ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi.
6: Mówił Radiu Gra Marcin Miedziński, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia.
7: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
6: O trzeciej z czwartku na piątek amerykański prezydent Donald Trump wygłosi orędzie do narodu. Biały Dom na razie nie ujawnił tematu przemówienia. Eksperci twierdzą, że może ono dotyczyć sytuacji na Bliskim Wschodzie. O 22 czasu polskiego siły USA mają rozpocząć egzekwowanie ogłoszonej przez Trumpa powtórnej blokady morskiej Iranu.
9: Prezydent Trump zapowiedział też natychmiastowe wprowadzenie opłat dla statków przepływających przez cieśninę Ormuz w wysokości 20% wartości przewożonego ładunku. We wpisie w mediach społecznościowych Trump zapewnił, że cieśnina pozostanie otwarta dla wszystkich państw poza Iranem.
6: Tyle od Pawła Żuchowskiego. Troszkę zaktualizowały się mapy pogodowe i prognozy dla Wrocławia względem tego, o czym od rana mówiliśmy w Radiu Gra. Jak wiecie z ostatniego raportu, jest ostrzeżenie przed burzami, a deszcz może nawet pojawić się przed południem. Do tego do 26 stopni maksymalnie pokażą dziś wrocławskie termometry. Ciśnienie tylko po staremu pozostaje stabilne w granicach 1020 hektopaskali.
5: Dzień dobry, po 10:00, Radio Gra, Mariusz Pucyło. Pilnujemy, żeby wtorek nie był tym drugim dniem po poniedziałku, tylko całkiem przyjemnym przystankiem w drodze do weekendu. Gramy dalej, numer, który znamy od jakichś 40 paru lat, ale w nowej wersji. Teraz Dub Dogs.

0: Beztroskie hity pełne słońca w Radiu Gra, tym razem Abba i WLW, ale to jest informacja, która może wzbudzić niepokój. Na świecie może istnieć nawet 3 razy więcej gatunków owadów niż myśleliśmy. Według najnowszych analiz łączna liczba gatunków tych zwierząt może sięgać nawet 14 do 20 milionów. Liczba gatunków! Nie chodzi o liczbę owadów na naszej planecie, bo ta jest chyba po prostu niepoliczalna. Na świecie może istnieć nawet 3 razy więcej gatunków owadów niż nam się wydawało. No w sumie to niech sobie żyją, tylko niech nie będą komarami.
1: Reklama.
2: Musisz wejść na wyższy poziom? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawidu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Znowu muszę się zająć windykacją.
9: To coś z indykiem?
8: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
9: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
10: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
1: Po reklamie.
11: To jest Radio Gra.

0: Lato, wakacje, urlop, to są te dni, kiedy możemy pogwizdać na wszystko. Flowrida i Whistle w radiu gra. Czytam o tym, że wybrano najpiękniejszą wieś na Dolnym Śląsku. Nawet o tym nie wiedziałem, być może wy też. Co to za wieś? W tym roku laureatem została Stradomia Wierzchnia koło Oleśnicy. No z Wrocławia po prostu rzut beretem. A co tam takiego pięknego? Przede wszystkim zalew utworzony na rzece Widawie, 30-hektarowy akwen z piaszczystą 300-metrową plażą, który od lat jest jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc w okolicy. To co? Jedziemy?
1: Reklama.
2: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
8: Pazura, co ty nam robisz?
7: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
4: Po reklamie.
9: Troszkę zaktualizowały się mapy pogodowe i prognozy dla Wrocławia względem tego, o czym od rana mówiliśmy w Radiu Gra. Jak wiecie z ostatniego raportu, jest ostrzeżenie przed burzami, a deszcz może nawet pojawić się przed południem. Do tego do 26 stopni maksymalnie pokażą dziś wrocławskie termometry. Ciśnienie tylko po staremu pozostaje stabilne w granicach 1020 hektopaskali.
10: To jest Radio Gra.

0: U nas ta szeroka woda to oczywiście nasze morze i Bałtyk. Wiele osób tam się wybiera albo już stamtąd przyjechało. Jak się zmęczymy na słońcu, jak jesteśmy głodni, to idziemy do smażalni ryb, no bo co zjeść nad wodą. A tu czytam, że bałtycki czarniak udaje prawdziwego dorsza, a zwykły śledź robi za Matiasa. I tak się dzieje w bardzo wielu nadmorskich smażalniach. Kiedyś żartowałem, ale chyba trzeba podejść do tematu na poważnie i za każdym razem pytać, z jakiej ryby jest ten dorsz?
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: Jeszcze jeden słoneczny przebój właśnie teraz. Carapicio i Tik Tik Tak. Gramy.

0: reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC!
5: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Gra, zaczynamy raport o 11, czyli wszystkie najważniejsze wiadomości już teraz, potem męskie granie orkiestra.
8: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport. Policjanci z Wrocławia zatrzymali 50-letniego mężczyznę podejrzanego o przestępstwo o charakterze seksualnym, do którego doszło 3 lipca w tramwaju w rejonie placu Wróblewskiego. Według ustaleń śledczych mężczyzna miał dopuścić się wobec kobiety innej czynności seksualnej bez jej zgody. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na postawienie podejrzanemu zarzutu, za który grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o zastosowaniu wobec 50-latka tymczasowego aresztu na 2 miesiące. Policja informuje, że sprawa ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze sprawdzają, czy mężczyzna mógł dopuścić się podobnych czynów wobec innych kobiet w środkach miejskiej komunikacji. Osoby, które mogły zostać pokrzywdzone, proszone są o kontakt z komisariatem policji Wrocław-Rakowiec.
9: Radio Gra poleca.
8: Kuglarze z Wrocławia także mile widziani. 29 i 30 sierpnia w Starej Kopalni w Wałbrzychu odbędzie się 10. edycja Dolnośląskiego Festiwalu Ognia. Zapisy już ruszyły.
10: Co roku jest to coś nowego. Te grupy są liczne, mniej liczne są duety, są pokazy solowe. Są to widowiska przede wszystkim pirotechniczne z użyciem żywego ognia. Są to widowiska teatralne, akrobatyczne, więc naprawdę bardzo dużo się tam dzieje.
8: Opowiadała Kamila Domańska z ramienia organizatora festiwalu.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Cena ropy znów w górę. Światowe rynki reagują na zapowiedź prezydenta USA Donalda Trumpa o przywróceniu blokady morskiej Iranu. Baryłka ropy Brent stoi po $84.
11: Poziom $80 był tym, który był wskazywany jako granica dla obowiązywania pakietu CPN. Pojawia się więc pytanie, czy rząd może wrócić do przepisów osłonowych?
12: Jesteśmy w kontakcie z Ministerstwem Finansów. Mamy także pozostałe narzędzia, które posiada grupa Orlen, która najmocniej kreuje rynek.
11: Zapowiada minister energii Miłosz Motyka, co może oznaczać przymiarki do wpływu na marże Orlenu.
8: Tyle Igor Skrzypek. –25 stopni Celsjusza już na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Temperatura maksymalna według najnowszych prognoz dobije do 26 kreski. Na druga część dnia z możliwymi perturbacjami burzowymi i co za tym idzie silnymi opadami deszczu. Póki co słońce z niewielkim zachmurzeniem będą się przekomarzać we Wrocławiu. Ciśnienie stabilne 1020 hektopaskali na barometrach.
7: Naukowcy odkryli mechanizm, który może wyjaśniać, dlaczego wraz z wiekiem organizm gromadzi coraz więcej tkanki tłuszczowej w okolicy brzucha. Zajmiemy się tym już za kilka minut. Ja jestem zainteresowany, mam nadzieję, że wy również. Mariusz Pucyło, Radio Gra, witajcie na początek godziny męskie granie orkiestra.

0: Taylor Swift czy Taylor Kelce? Ciekawe, jak ma w dokumentach po ślubie. Taylor Swift i Shake It Off w Radiu Gra, a my wracamy do tego tematu. Chodzi o brzuszek. Naukowcy podobno odkryli mechanizm, który wyjaśnia, dlaczego właśnie z wiekiem organizm gromadzi coraz więcej tkanki tłuszczowej tu, w okolicy brzuszka i oponek. Wyniki opublikowano w prestiżowym naukowym czasopiśmie, a wskazują na istnienie nowego typu komórek macierzystych, które, uwaga, z wiekiem zaczynają intensywnie tworzyć nowe komórki tłuszczowe. Także jak słychać, to wcale nie przez nadmierne jedzenie, także nie przez słodycze, no to po prostu kwestia wieku. I co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Za chwilę Felix Jen i Kaskada.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: klienta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel Krasz.

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo litrowe mleko UHT Simple tylko złotówka za sztukę przy zakupie 12 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 2,85. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz radia. Gra FM.

Ada i Shakira, tak myślę, że na ten brzuszek, o którym mówiliśmy, to trochę ruchu mogłoby dobrze zrobić. A dzisiaj jest sporo okazji. Dzisiaj 18 Hotspot Beach Bar zaprasza na Well Fitness. O 19 w tym samym miejscu yoga na hotspocie. Dzisiaj także yoga na dachu. Zaprasza Dach Dominikańska o godzinie 19. Wszędzie tam wstęp jest wolny. I także dzisiaj za darmo salsa after work. Takie zajęcia, taka potańcówka. Dzisiaj o 19 dom handlowy Renoma. A z muzycznych atrakcji Jazzy Sunset na Marinie Kleczków o godzinie 20. My gramy dalej, to już Iwan i Fotonowela.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
1: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.

0: 2000 IAC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.
5: 25 stopni Celsjusza już na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Temperatura maksymalna według najnowszych prognoz dobije do 26 kreski. Na druga część dnia z możliwymi perturbacjami burzowymi i co za tym idzie silnymi opadami deszczu. Póki co słońce z niewielkim zachmurzeniem będą się przekomarzać we Wrocławiu. Ciśnienie stabilne 1020 hektopaskali na barometrach.

0: Ta piosenka jest tak dobra, że w każdej wersji świetnie brzmi. Killing Me Softly, tym razem Charming Horses. Do grania wrócimy po 12 po raporcie na dobry początek kolejnej godziny. Another i Talk to You.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
2: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
6: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Dzisiaj jest wtorek, 14 dzień lipca, mamy 12. Zapraszam na najnowszy raport i prognozę pogody. Potem powrócą hity pełne słońca.
9: Rafał Jędraszek, zapraszam na raport w samo południe. Na początek wrocławskie ZOO, które ogłosiło przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę nowej żyrafiarni. Planowany wybieg zewnętrzny dla żyraf ma odzwierciedlać naturalne warunki sawanny afrykańskiej. Dla zwiedzających przewidziano naziemną drewnianą kładkę z kilkoma punktami widokowymi, która pozwoli obserwować zwierzęta z różnych perspektyw. A w ramach tego samego projektu powstanie również zewnętrzny wybieg dla hipopotamów nilowych, które obecnie przebywają wyłącznie w części wewnętrznej Afrykarium. Nowa ekspozycja zewnętrzna zostanie zrealizowana bez ingerencji w istniejącą bryłę budynku. A teraz wracamy już do trwających inwestycji, ale tym razem chodzi o wrocławskie placówki oświatowe. W wakacje miasto zaplanowało modernizację około 140 szkół, przedszkoli i żłobków.
10: Szkoła podstawowa 97, oblok sportowy. Tam teraz w czasie wakacji przebudowujemy węzeł cieplny, o to, żeby przystosować już na wrzesień do działalności placówki. Też prowadzimy remonty sanitariatów, termomodernizację obiektów. Zaczynamy teraz w czasie wakacji zespół szkół 1 Słubicka, szkoła podstawowa 83 Boja Żeleńskiego.
9: Mówiła Radiu Gra Jolanta Wnęk, dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich.
11: Wiadomości ogólnopolskie.
9: Aż 65% Polaków popiera wprowadzenie zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej 16 roku życia. Tak wynika z ogólnopolskiego sondażu Opinia 24. Kto dokładnie jest za zakazem?
12: Głównie kobiety, osoby z wykształceniem wyższym i przede wszystkim wyborcy Koalicji Obywatelskiej. Chociaż zakaz społecznościówek popiera też ponad 70% sympatyków PiS i trochę ponad połowa wyborców Konfederacji. W najmłodszej grupie dorosłych do 24 roku życia większość zapytanych jest przeciwko ograniczeniom.
9: Tematem zajęła się Magdalena Greinert. Pochmurny Wrocław, czy raczej po prostu zaciemniony, bez słońca. Tak rozpoczęła się druga część dnia. Możliwe niewielkie przelotne opady deszczu na późniejsze popołudnie czy wieczór. Przeglądane w Radiu Gra najnowsze prognozy zapowiadają większe opady, a IMGW, przypomnijmy, przestrzega przed burzami. Do 26 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą dziś wrocławskie termometry.
8: No i mamy popołudnie, czyli idealny moment, żeby złapać oddech i razem rozpocząć kolejną godzinę. Radio Gra, Mariusz Pucyło, witajcie. Zapraszam na porcję muzyki, która robi robotę w te wakacje. Hity pełne słońca. Wtorek całkiem obiecujący. Dorzucamy do tego trochę lekkich historii, trochę uśmiechu i dobrych dźwięków. Jak słychać na początek tej godziny Another i Talk to You. Potem m.in. Bledka i Dwa dni zaśpiewa też Whitney Houston.

0: Fred Serwis w Radiu gra. Oh Suzy, ale to nie Zuza ma dzisiaj imieniny. Dzisiaj świętują Kamil, Marcel, Angelina i Stella. Pozdrawiamy. A kto ma dzisiaj urodziny? Jeżeli chodzi o gwiazdy, Teresa Lipowska, polska aktorka, kończy lat 89. Maciek Miecznikowski, wokalista znany m.in. z zespołu Leszcze, ma 57 urodziny. A niemiecka piosenkarka, wykonawczyni Supergirl, Anna Naklap, kończy lat 33. Osoby dziś urodzone to ludzie o wielkiej wrażliwości, silnej intuicji i naturalnej potrzebie opiekowania się innymi, czytamy w horoskopie. Ludzie, którzy łączą emocjonalną głębię z zaskakującą determinacją w działaniu. Pozdrawiamy serdecznie, a za chwilę w prezencie Bledka i dwa dni.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
4: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
3: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, 1,49 zł za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę. A ser królewski sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie.

0: zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
1: Mazura, co ty nam robisz?
0: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Castorama. Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się odmalować salon,
7: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
6: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
7: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: To jest Gra FM.

Whitney Houston w Radiu Gra. Pamiętacie ten słynny filmik, jak to malutki mundżak chiński szarżuje na nosorożca we wrocławskim zoo, a tak naprawdę na nosorożycę imieniem Maruśka. No wygląda na to, że wrocławskie zoo ma szczęście do zwierzaków z charakterem, bo teraz internet powolutku podbija filmik pokazujący innego nosorożca, dosyć nowego we wrocławskim zoo. Nosorożca, który ma na imię Czułek i jak się okazuje jest zdolnym piłkarzem. Świetnie radzi sobie z piłką. Kto nie widział, niech poszuka, łatwo znaleźć w mediach społecznościowych wrocławskiego zoo bardzo ciekawego, no i bardzo utalentowanego piłkarsko nosorożca imieniem Czułek. Oj, przydałby nam się taki zawodnik w reprezentacji. My gramy dalej, w Radiu Gra teraz DJ Goja i Jason Derulo, Michiko.

Move in the right direction i gossip w Radiu Gra. Idziemy w dobrym kierunku coraz lepszej pogody. Prognozy mówią, że w czwartek będzie 27 stopni, a potem w piątek nawet 30. Co dzisiaj w aurze? O tym za chwilę. Potem Smolasty i Doda.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
6: Skuteczna ochrona zaczyna się od profesjonalistów. Agat Group od lat zapewnia bezpieczeństwo w zakresie ochrony osób i mienia, ochrony VIP, zabezpieczenia imprez masowych oraz usługi detektywistyczne. Zaufaj liderom w swojej branży. Agat Group. Siła bezpieczeństwa. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
7: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
8: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. Biedronka.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Po reklamie.
11: Pochmurny Wrocław, czy raczej po prostu zaciemniony, bez słońca. Tak rozpoczęła się druga część dnia. Możliwe niewielkie przelotne opady deszczu na późniejsze popołudnie czy wieczór. Przeglądane w Radiu Gra najnowsze prognozy zapowiadają większe opady. A IMGW, przypomnijmy, przestrzega przed burzami. Do 26 stopni Celsjusza maksymalnie pokażą dziś wrocławskie termometry.
12: To jest Radio Gra.

Beauty and the Beat to Justin Bieber i Nicki Minaj w Radiu Gra. Wracając do Mundialu, zostały nam już tylko 4 mecze. Jutro mecz podwyższonego ryzyka, Anglia kontra Argentyna, trochę jak wojna o Falklandy. W sobotę mecz o trzecie miejsce, w niedzielę oczywiście finał, a dzisiaj o 21:00 Francja, Hiszpania.

Spodziewamy się wielu emocji i chyba pięknego grania. Dzisiaj 21. Ostatnią mecze nieregularnie, więc nie przegapcie. Mariusz Pucyło, zapraszam na jutro. Słyszymy się po 9:00, a teraz Bee Gees i Tragedy.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
10: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Po reklamie.
13: 14 dzień lipca, mamy godzinę 13. Punktualnie to sprawdzamy ten najnowszy raport.
14: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zaczynamy od rozpoczętej nowej edycji programu Wrocław na dobrej drodze. Chodzi o prace drogowe, jakie ruszyły na ulicy Ignuta na osiedlu Kozanów. Remont obejmie całą jezdnię na odcinku od Gwareckiej do Kozanowskiej. W ramach inwestycji zaplanowano wymianę nawierzchni na długości 850 metrów oraz regulację krawężników i elementów odwodnienia. Roboty będą prowadzone etapami z zachowaniem ruchu jednokierunkowego od Gwareckiej do Kozanowskiej. Prace potrwają około 3 miesięcy, a ich wartość przekroczy 2 miliony 100 tysięcy złotych.
15: Radio Gra poleca.
14: Artyści z Wrocławia parający się sztuką cyrkową mogą zgłaszać się już do 10. edycji Dolnośląskiego Festiwalu Ognia, który odbędzie się w Starej Kopalni w Wałbrzychu. Festiwal zaplanowano na ostatni weekend sierpnia.
16: Jesteśmy na etapie zgłoszenia do konkursu. Już na stronie Starej Kopalni dostępny jest formularz, gdzie grupy soliści mogą się zgłaszać, do czego bardzo zachęcamy. Nie obowiązuje tutaj granica wiekowa, czy też granica umiejętności. Może się zgłosić każdy, który czuje potrzebę pokazania się ze swoim talentem kuglarskim, tanecznym.
14: Zapraszała Kamila Domańska ze Starej Kopalni w Wałbrzychu.
15: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
14: Zapowiada się elektryzujący półfinał Mistrzostw Świata o 21:00. Francja zmierzy się z Hiszpanią. Faworytem trójkolorowi
17: to jednak jest reprezentacja, która do tej pory zachwyca na Mistrzostwach Świata najbardziej. Strzeliła już 16 goli, a połowa jest autorstwa współlidera klasyfikacji strzelców, Kyliana Mbappé, chwalonego za formę oczywiście, ale też za postawę. W końcu fani widzą w nim nie piłkarskiego egoistę, ale lidera z krwi i kości. Takim liderem Hiszpanów miał być Lamine Yamal, ale na razie trafił do siatki tylko raz.
14: Tyle Cezary Dziwiszek. Po chwilowym zaburzeniu promieni UV te powinny wrócić wczesnym popołudniem do Wrocławia i do wieczora słońce powinno być obecne, natomiast przypomnijmy, że do 23 także dla stolicy Dolnego Śląska obowiązuje dziś ostrzeżenie IMGW przed burzami. Szczegółowe mapy pogodowe przeglądane w Radiu Gra twierdzą, że mocniejsze opady i ewentualne burze mogą pojawić się między 19 a 21.
13: Dzień dobry po 13:00, to jest wtorkowe popołudnie w Radiu Gra Wrocław, program Lato w Mieście. Natalia Kawałek, zapraszam do 18:00, będziecie na bieżąco. Przede wszystkim z tym, co dzieje się we Wrocławiu, ale oczywiście będziecie też na bieżąco z hitami pełnymi słońca. T-Love, Chłopaki nie płaczą, to na dobry początek.

0: Megan Trainor robi wszystko, żeby wprawić nas w dobry nastrój w Radiu Gra Wrocław, a my robimy wszystko, żebyście byli na bieżąco z najważniejszymi informacjami. Co prawda, dopiero co mogliście usłyszeć prognozę pogody, kolejna już niebawem, ale są rzeczy ważne, których pomijać nie możemy i przypominam, IMGW ostrzega przed burzą we Wrocławiu. Dzisiaj między 13 a 23 mamy ostrzeżenia. Burze z deszczem, porywy wiatru o prędkości do 70 km na godzinę. To może być naprawdę gwałtowne załamanie pogody, więc to, że nie macie parasolki, to może być pikuś. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, bo to oberwanie chmury może wydarzyć się dosłownie w każdym momencie. Najnowsze prognozy pogody oczywiście będziemy Wam jeszcze podrzucać, a przy okazji będziemy Wam też grać bardzo przyjemne melodie. Za chwilę do tego grania wracamy.
1: Reklama.
2: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
3: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
3: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
9: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
11: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
12: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
13: Po reklamie.
14: To jest Gra FM.

0: Laura Branigan w Radiu Gra Wrocław, to są hity pełne słońca, a u nas sytuacja, która wieczorową porą może nam dać trochę radości. Nie wiem, czy już słyszeliście o tym, że udało się przywrócić sprawność fontanny multimedialnej przy hali stulecia i już można tam wracać na pokazy multimedialne, które czekają przez całe dnie i wieczorami również. Oczywiście w weekendy te pokazy są najbardziej spektakularne, ale w ciągu dnia pokazy też są organizowane tak średnio, co godzinę, najbliższy o godzinie 14:00 i to będzie klasyczny filmowy pokaz, będzie Hans Zimmer między innymi, ale Mozarta też będzie można usłyszeć, także zaglądajcie, godzina 14:00, pięknie to wygląda, pięknie brzmi, no trzeba to po prostu zobaczyć, a warto to zobaczyć, no szczególnie, że pogoda lubi nam płatać figle i już nam raz nam fontannę uszkodziła, miejmy nadzieję, że w te wakacje więcej się to już nie powtórzy.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
0: Także sezon na pokazy fontanny multimedialnej ponownie uważam za otwarty. halastulecia.pl, tu znajdziecie szczegóły.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Gdy tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
4: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
6: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara.
6: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
8: Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Po reklamie.
12: Po chwilowym zaburzeniu promieni UV te powinny wrócić wczesnym popołudniem do Wrocławia i do wieczora słońce powinno być obecne, natomiast przypomnijmy, że do 23:00 także dla stolicy Dolnego Śląska obowiązuje dziś ostrzeżenie IMGW przed burzami. Szczegółowe mapy pogodowe przeglądane w Radiu Gra twierdzą, że mocniejsze opady i ewentualne burze mogą pojawić się między 19 a 21:00.
0: To jest Gra FM.

0: magiczna, jak zawsze. Wiktoria Kida, Księga Żywiołów w Radiu Gra Wrocław. Piękne rzeczy, naiwna ja, takie melodie za nami. A my, żeby nie być naiwnym, tylko żeby mieć rękę na pulsie, to zaglądamy w kalendarz i słuchajcie, mamy dzisiaj kilka świąt nietypowych. Mamy Dzień Rekina i Światowy Dzień Szympansa. Żeby wiedzieć, czy możemy to jakoś dzisiaj poświętować, to słuchajcie, w kolejnej godzinie zajrzę do wrocławskiego zoo, także zostańcie blisko, koniecznie, tym bardziej, że już niebawem, bo punktualnie o 14 najnowszy raport. Nasi dziennikarze mają dla was dużo istotnych informacji. Zostańcie blisko.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
0: A przed 14 mamy dla was jeszcze kilka naprawdę fajnych hitów Ace of Base. To jeszcze między innymi zmieściliśmy.

0: słońca.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
4: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
3: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
4: A każdy dzień to nowa przygoda.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4690.

0: dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Po reklamie.
3: Godzina 14. Dajcie teraz głośniej. Mamy dla Was najnowszy raport. Zaczynamy.
4: Około 14 km miejskiej sieci ciepłowniczej we Wrocławiu przejdzie modernizację. Tą informacją zaczynamy raport Radia Gra przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zakres pracy obejmuje 35 zadań modernizacyjnych, w ramach których wymienione zostaną rurociągi oraz wybrane elementy armatury magistralnej. Roboty będą prowadzone etapami w różnych częściach miasta, co ma zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców, ale i tak trzeba będzie spodziewać się przerw związanych z dostawą ciepła. Harmonogram zostanie uzgodniony z zarządcami dróg. O wszelkich zmianach w organizacji ruchu mieszkańcy będą informowani na bieżąco. Projekt Fortum, którego wartość przekracza 113 milionów złotych, otrzymał pozytywną ocenę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz rekomendacje do dofinansowania z unijnego programu Phoenix.
5: Temat dnia w Radiu Gra.
4: Wakacje to czas wzmożonych prac remontowych we wrocławskich placówkach oświatowych. Wśród nich szkoła podstawowa nr 90 przy Orzechowej, która przechodzi kompleksową modernizację.
6: Prace obejmują cały jeden segment budynku szkolnego, obiekt sportowy i jego bezpośrednie otoczenie. Powstanie nowych sal gimnastycznych, sportowych wraz z nowymi zapleczami szatniarsko-sanitarskie. Będzie również przebudowa schodów łącznie z platformą dla osób o szczególnych potrzebach. Planowana jest również instalacja fotowoltaiki. Koniec planowany jest na pierwszy kwartał 2027 roku.
4: Mówiła Radiu Gra dyrektorka placówki Joanna Sinicka.
5: Wiadomości ogólnopolskie.
4: 20 lipca wejdą w życie zmiany w programie Czyste powietrze. Z dotacji będą mogli m.in. skorzystać nowi właściciele nieruchomości.
7: Do tej pory, by skorzystać z dopłat, trzeba było być właścicielem nieruchomości od co najmniej 3 lat. Teraz pojawią się wyjątki. Zmienią się też terminy. Dotychczas na rozliczenie zaliczki mieliśmy 120 dni, teraz będzie to 180.
4: Informował Igor Skrzypek. Druga część dnia we Wrocławiu to kalejdoskop wszystkich, w zasadzie wszystkich możliwych zjawisk atmosferycznych, bo i słońce, ale możliwe także zachmurzenie. Do tego niewykluczone, że opady deszczu, najpierw niewielkie przelotne, a wieczorem i w nocy mocniejszy deszcz się pojawi. Do tego nie można wykluczyć burz. No i 26 stopni Celsjusza maksymalnie dziś pokazuje termometr Radia Gra, a na naszym barometrze 1020 hektopaskale ciśnienie pozostanie stabilne.
3: Witam słuchaczy po 14 do 18 cały czas z Wami Natalia Kawałek. Dzień dobry raz jeszcze. To jest program Lato w Mieście.

trochę słońca prosto z lat 80. Bananarama i Venus w Radiu Gra Wrocław. Za chwilę też nam zrobi się słonecznie, ale słonecznie za sprawą chłopaków, którzy są po drugiej stronie globu. Prosto z Ameryki, Sunfelt, Aloe Black i Hey Sun. To będzie bardzo przyjemne folkowe granie. Zostańcie z nami.

0: Pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz radia Gra FM.

0: Roy Orbison, You Got It. W radiu gra Wrocław, hit pełne słońca. Ja tymczasem wracam do wrocławskiego ZOO, bo obiecałam, że tam dzisiaj zajrzymy, bo mamy dzisiaj Dzień Rekina i oczywiście wrocławskie ZOO dzisiaj świętuje. Można zaglądać i można oglądać przepiękne rekiny. Trzy gatunki, które są dostępne do oglądania w afrykarium wrocławskiego ZOO. Zaglądajcie śmiało. Co prawda, karmienie już za nami, ale na karmienie możecie wybrać się na przykład jutro. Od poniedziałku do soboty 11 i 13.30. To są te dwa momenty w ciągu dnia, kiedy organizowane jest pokazowe karmienie rekinów. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda, no to śmiało zaglądajcie do wrocławskiego ZOO, ale warto też zaglądać na ich Facebooka. Tutaj podrzucają wiele ciekawostek, które sprawią, że wasze popołudnie zmieni się nie do poznania.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Denzel i You Spin Me Round w Radiu Gra Wrocław. Denzel się trochę kręci w kółko, a my, no, miejmy nadzieję, że z pogodą się w kółko kręcić nie będziemy. Za chwilę ta najnowsza prognoza. Sprawdzimy, co nam grozi, jakie są ostrzeżenia, albo jakie są piękne prognozy, co dobrego nas czeka. Wszystkie najważniejsze informacje pogodowe już za moment u nas.
1: Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 170 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Well, well, welcome!
7: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
8: Pazura, co ty nam robisz?
7: LOL, kto się śmieje ostatni. Czwarty sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
9: Po reklamie.
10: Druga część dnia we Wrocławiu to kalejdoskop wszystkich, w zasadzie wszystkich możliwych zjawisk atmosferycznych, bo i słońce, ale możliwe także zachmurzenie. Do tego niewykluczone, że opady deszczu, najpierw niewielkie przelotne, a wieczorem i w nocy mocniejszy deszcz się pojawi. Do tego nie można wykluczyć burz. No i 26 stopni Celsjusza maksymalnie dziś pokazuje termometr Radia Gra, a na naszym barometrze 1020 hektopaskale ciśnienie pozostanie stabilne.
11: Słuchasz radia Gra

0: Sparks on my way w Radiu Gra Wrocław tuż przed godziną 16. Co na swojej drodze warto postawić w najbliższy weekend? Z całą pewnością pod Wzgórze Gajowe warto się będzie przenieść, bo to właśnie tutaj czeka nas kolejna fala, można powiedzieć, wydarzeń z cyklu Wakacje z Wrocław.pl. 19 lipca piknik rodzinny na Gaju. To właśnie tutaj dużo dobrego atrakcji dla całych rodzin będzie czekać. Tymczasem, co oprócz tego nas czeka w najbliższych dniach, co ważnego dzieje się we Wrocławiu, to za chwilę, punktualnie o 16:00 sprawdzamy w najnowszym raporcie.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Borówki amerykańskie 400 gramów, 11,99 za opakowanie. A do tego pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy mango, złoty 99 za sztukę. Tak, mango, złoty 99 za sztukę. A polskie ziemniaki wczesne 99 groszy za kilogram. Zgadza się, 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Po reklamie.
0: Właśnie wybiła 16, nasi dziennikarze są gotowi, żeby przekazać Wam ten najnowszy raport.
11: Na razie nie ma powrotu do pakietu ceny paliw niżej. Przepisy obniżające ceny paliw wygasły z początkiem lipca. Tymczasem napięcie na Bliskim Wschodzie narasta. Wraz z nią ceny ropy szybują. Kierowców czeka więc coraz droższe tankowanie. Igorze, co musi się stać, by rząd powrócił do pakietu CPN?
12: Sytuacja na rynku ropy musiałaby stać się bardzo niekorzystna. Mówimy tu o powrocie dostawek za baryłkę na poziomie 90-100 dolarów lub nawet wyższych. Tak jak to było w czasie otwartego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Wtedy koszt tankowania mógłby wzrosnąć nawet do dwucyfrowych stawek za litr paliwa, a dodatkowo wystrzeliłby inflację. W tej chwili cena za baryłkę ropy utrzymuje się powyżej 80 dolarów. Jak usłyszałem w źródłach rządowych, to na razie za mało, by wrócić do pakietu CPN. To, co jest na stole, to ruchy, które mógłby wykonać Orlen ze swoimi marżami. Jako największy polski hurtownik mógłby w ten sposób wpłynąć na cały krajowy rynek paliw.
11: W pierwszej połowie sierpnia mają być znane pierwsze wyniki kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia w warszawskim Szpitalu Południowym. Ta kontrola to reakcja na informacje o tym, że część pacjentów miała być tam przyjmowana poza kolejką. A pracę szpitalnego oddziału ratunkowego koordynował lekarz bez specjalizacji, który w ubiegłym roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Przed centralą NFZ-u w Warszawie jest Michał Dobrowicz. Michale, jakie konkretnie informacje ma dać ta kontrola?
13: Przede wszystkim, czy na szpitalnym oddziale ratunkowym spełnione były wymogi dotyczące personelu lekarskiego. Wcześniej pojawiały się sygnały, że koordynator SOR-u, były radny Koalicji Obywatelskiej, w czasie formalnego dyżuru miał prowadzić działalność polityczną. Od wyników właśnie tej kontroli NFZ zależą dalsze decyzje, zapowiada minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
14: Polegam na opiniach kontrolerów, którzy obejrzą dokumenty, przedstawią ten stan faktyczny również w zderzeniu z obowiązującymi przepisami i procedurami.
13: Wyniki właśnie tej kontroli NFZ mają mieć też wpływ na dalsze pomysły na reformę systemu ochrony zdrowia, w tym na limity zarobków w szpitalach. Pierwsze zmiany według planu rządu mają wejść w życie we wrześniu.
15: Oh,
8: Na redakcyjnym termometrze radia gra jeszcze 26 stopni Celsjusza. W nocy temperatura we Wrocławiu spadnie do 17 kreski. I wieczór, noc, ale i także jutrzejszy poranek według prognoz zapowiadają się z deszczem. Do tego dziś może jeszcze zagrzmieć w stolicy Dolnego Śląska. Ciśnienie pozostanie stabilne na poziomie 1020 hektopaskali.
0: I tak można zaczynać godzinę 16. Większość wtorku już za nami, ale jeszcze sporo dobrego nas czeka i mam w planach udowodnienie wam tego, że wtorek może być naprawdę super. Szczególnie we Wrocławiu. No i pewnie też szczególnie dla tych, którzy kibicują dzisiaj bardzo ważny mecz mundialu, a teraz mundialowy hymn Shakira. Nie

0: One Way Ticket to taka życiowa bardzo piosenka, bo życie w zasadzie daje nam bilet tylko w jedną stronę, do przodu, wyłącznie. Eruption za nami, tak filozoficznie może się zrobiło, ale za chwilę będzie po prostu rozrywkowo. Offenbach i Norma Jean Martin, czyli potężny głos i przepotężne, doskonałe brzmienia. Overdrive to już za parę chwil na naszej antenie.
1: Reklama.
2: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie, po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50, RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
1: Kia. Movement that inspires.
3: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
1: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
4: To do Media Expert.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
6: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash.

0: IAC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz radia. Gra FM.

0: numery, do których biodra same się ruszają, hity pełne słońca, takie wam gramy w Radiu Gra Wrocław po 16 również, natomiast po 19 dzisiaj okazja do tego, żeby nauczyć się wprawiać swoje biodra w nieco inne ruchy, salsowe ruchy, salsa after work w PD-cie, jak zawsze, co wtorek o 19 są organizowane takie, no właśnie, szybkie, bezpłatne lekcje salsy, w godzinę naprawdę podłapiecie te podstawowe kroki, a później, no później już od 20 będzie można się bawić i szaleć, no może nie do białego rana, ale do północy i wytrenować, wypróbować te swoje nowe kroki, nowe umiejętności w praktyce, a więc zaglądajcie na Latino Party, a o 19 na bezpłatną lekcję salsy. Dom Handlowy Renoma, to tutaj musicie zaglądać.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.

0: Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. My nie będziemy dzwonić, ale z całą pewnością będziemy wam podrzucać najważniejsze informacje, również te pogodowe. Najświeższa prognoza pogody dosłownie za moment. Chwila cierpliwości i opowiemy wam wszystko, co wiemy na temat prognozy dla Wrocławia. Zostańcie blisko.
1: Reklama.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie chipsy Pringles. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Pod bramką wszystkie napoje dzik, pół litra. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin. Różne rodzaje, 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
3: Każdy

0: ofertę za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2600.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Już dziś w Lidlu. Kabanos klasyczny, drobiowo-wieprzowy XXL Peacock. Tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. A Pepsi tylko 7,49 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
5: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
6: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
4: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
1: Po reklamie.
7: Na redakcyjnym termometrze radia gra jeszcze 26 stopni Celsjusza. W nocy temperatura we Wrocławiu spadnie do 17 kreski. I wieczór, noc, ale i także jutrzejszy poranek według prognoz zapowiadają się z deszczem. Do tego dziś może jeszcze zagrzmieć w stolicy Dolnego Śląska. Ciśnienie pozostanie stabilne na poziomie 1020 hektopaskali.
8: To jest Radio Gra.

0: jako że jest wtorek, również jazzowe melodie przy zachodzie słońca będziecie mogli usłyszeć. Wstęp wolny, warto ogarnąć sobie rezerwację, ale bez rezerwacji myślę, że też bez problemu temat ogarniecie, więc zaglądajcie. Marina Kleczków, Beach Bar, to tutaj o 20:00 będzie pięknie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Od 6 do 11 lipca zapraszamy na dni otwarte do salonu Lexus Wrocław, Legnicka 164. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
4: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
5: Czystość to nie przypadek, to efekt profesjonalizmu. Agat Group oferuje kompleksowy zakres profesjonalnych usług utrzymania czystości w obiektach powyżej 1000 metrów kwadratowych. Całoroczne utrzymanie terenów zewnętrznych, wysokościowe i alpinistyczne mycie okien. Agat Group, lider czystości. Telefon 71 88 988. www.agat-group.pl.
6: Nie każde lato daje takie okazje. Tylko teraz w Toyota Długołęka trwa letni outlet. Rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. A przy zakupie auta rozdajemy bagażniki rowerowe. Toyota Yaris, kredyt 50 na 50. Wpłacasz 44 tysiące 900 złotych i wyjeżdżasz. Szukasz SUV-a? Yaris Cross już od 635 zł netto miesięcznie. Nie odkładaj wizyty w Toyota Długołęka. Samochodów w tej ofercie jest coraz mniej. Czas na toyota.pl.
7: Po reklamie.
8: Najnowszy raport dla Was mamy. Koniecznie podejdźcie bliżej radia, koniecznie posłuchajcie, dajcie głośniej, co przygotowali nasi dziennikarze.
9: Jest wniosek o zgodę na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury europosła Grzegorza Brauna. Skierowany dziś do przewodniczącej Parlamentu Europejskiego wniosek prokuratora generalnego wynika z pięciokrotnego unikania przez Grzegorza Brauna stawienia się na wezwania prokuratury w związku z zamiarem postawienia mu zarzutów. Chodzi o pozbawienie wolności, naruszenie nietykalności i znieważenie lekarki w szpitalu w Świdnicy. Każdy polityk, który wyrzucił pieniądze w błoto, musi liczyć się z odpowiedzialnością. Tak posłowie koalicji rządzącej komentują zatrzymanie przez CBA Macieja Świrskiego i Cezarego Jurkiewicza, członków zarządu Polskiej Fundacji Narodowej. Chodzi o śledztwo dotyczące nadużycia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przy finansowaniu w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Według prokuratury fundacja mogła stracić na tym ponad 8 milionów złotych.
10: Politycy koalicji rządzącej przekonują, że każdego, kto złamał prawo, prędzej czy później dosięgnie ręka sprawiedliwości.
11: Pan Świrski, który był w zarządzie Polskiej Fundacji Narodowej, zamiast robić to, do czego ta fundacja wątpliwa zresztą została powołana, to robił partyjną propagandę, billboardy wynajmował, grał w drużynie Ziobry i Kaczyńskiego.
10: Powiedział Tomasz Trela z Lewicy. Politycy Prawa i Sprawiedliwości z kolei uważają, że to ciąg dalszy polowania na opozycję.
12: Wyciąga się sprawę sprzed 9 lat i próbuje się udowodnić winę.
10: Mówił poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk. Według polityka zatrzymanie m.in. Macieja Świrskiego to też próba przykrycia wczorajszej decyzji sądu, który nie uwzględnił wniosku o europejski nakaz aresztowania Zbigniewa Ziobry.
9: Czy zabiegi kosmetyczne mogą uzależniać? Najnowsze badania wskazują, że tak. Doniesienia izraelskich naukowców przejrzał Grzegorz Jasiński. Dzień dobry.
13: Badanie obejmowało 1614 kobiet w wieku 25 do 71 lat. Okazało się, że wśród kobiet, które kiedykolwiek korzystały z tego typu zabiegów, aż 20% w ciągu całego życia spełniało kryteria umiarkowanego lub poważnego ryzyka uzależnienia. Ponad 15% zgłaszało objawy występujące w ciągu ostatniego roku, a w całej grupie badanych niemal 9% wskazywało znaki problematycznego korzystania z zabiegów w skali od umiarkowanych do nawet poważnych.
1: Wieczór i noc we Wrocławiu mogą nie należeć do najspokojniejszych, bo poza opadami deszczu prognozy dla Wrocławia przeglądane w Radiu Gra nie wykluczają burz. Noc z temperaturą w granicach 17 stopni Celsjusza, jutrzejszy poranek we Wrocławiu z dalszymi opadami deszczu i temperaturą maksymalną w ciągu dnia na poziomie 22 kreski max. Tylko na barometrach bez zmian wrocławskie wskazywać będą 1020 hektopaskali.
8: No i tyle. Po raporcie już jesteśmy, po prognozie pogody. No to co, to wracamy do grania, nastrajamy się dobrze na resztę popołudnia.

te dzwony dają wam znać, że no, może warto byłoby coś ze sobą zrobić, jakoś się rozbudzić na tę resztę popołudnia, na wieczór może na przykład. Jeżeli nie macie planów, to jest takie miejsce, do którego warto zaglądać, żeby sobie na dachu poćwiczyć w fajnym towarzystwie. Joga na dachu dominikańskiej. To właśnie tutaj możecie zaglądać na jogę na godzinę 19. Wstęp wolny, absolutnie nie musicie się zapisywać, po prostu przyjdźcie. Mata do ćwiczeń, wygodny strój, woda, krem z filtrem, nakrycie głowy w ciepłe dni, to wszystko trzeba ze sobą mieć. No i warto zaglądać też na Facebooka Dach Dominikańska, bo to właśnie tutaj są szczegóły i ewentualne informacje, czy odwołują, czy nie odwołują, ale dzisiaj z tego, co widziałam, wszystko ma być zorganizowane tak jak zawsze, więc co, śmiało zaglądajcie, 19, Dach Dominikańska, tutaj fajna joga na was czeka.

0: Tom Baker i Maloy. Hey, hi, hello w Radiu Gra Wrocław. Tak się pięknie z nami przywitali, a my możemy się witać, nie wiem czy pięknie, ale przywitać się chyba wypada z tymi burzami, które będą nas prawdopodobnie męczyły przez kilka najbliższych dni. O szczegółach pogodowych już za chwilę nieco więcej powiedzą nasi dziennikarze, bo oni sprawdzili, jak aktualnie wyglądają te mapy pogodowe dla Wrocławia.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Zamawiając taksówkę, liczysz na komfort, bezpieczeństwo i profesjonalizm? Zamów Radio Taxi Serc. Za nami przemawia 30 lat doświadczenia. Wyłącznie licencjonowani kierowcy, komfortowe i bezpieczne samochody. Wsparcie, które charytatywnie wieziemy potrzebującym. Z Radio Taxi Serc możesz czuć się bezpiecznie. A jeśli coś zgubisz w naszym aucie, pomożemy w odnalezieniu. Zamawiaj kurs pod 196-29. Zapraszamy do wspólnej podróży z Radio Taxi Serc.

0: złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Po reklamie.
3: Wieczór i noc we Wrocławiu mogą nie należeć do najspokojniejszych, bo poza opadami deszczu prognozy dla Wrocławia przeglądane w Radiu Gra nie wykluczają burz. Noc z temperaturą w granicach 17 stopni Celsjusza, jutrzejszy poranek we Wrocławiu z dalszymi opadami deszczu i temperaturą maksymalną w ciągu dnia na poziomie 22 kreski max. Tylko na barometrach bez zmian wrocławskie wskazywać będą 1020 hektopaskali.
4: Słuchasz radia Gra FM.

0: to topik, tak pięknie la nam zostało wyśpiewane, a tutaj proszę bardzo, człowiek się ledwo obejrzy, a to już godzina 18. Dacie wiarę, że to już wtorkowe popołudnie dobiega końca? Ciężko w to uwierzyć, a jednak takie są fakty, dlatego ja już powoli się żegnam. Natalia Kawałek, bardzo wam dziękuję za dzisiaj, ale jutro też się słyszymy, a już za chwilę zaopiekuje się wami Przemek Grabowski, który dużo dobrego dla was szykuje, także trzymajcie się ciepło, jutro się słyszymy, no i dobrego wieczoru, cześć!
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje osiedle Aleja Platanowa 2. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
2: Po reklamie.
7: Słuchacie Radia Gra, wybiła godzina 18, czas sprawdzić aktualne wiadomości.
8: Rząd przyjął projekt przepisów, które uznają najem krótkoterminowy za usługę hotelarską i wprowadzającej centralny wykaz turystycznych obiektów noclegowych.
9: Czyli centralny rejestr wszystkich miejsc noclegowych, które muszą mieć swój regulamin, muszą spełniać określone normy egzystencji w danej wspólnocie mieszkaniowej, w danej spółdzielni, w danej kamienicy, w danym bloku. Chodzi o to, żeby z jednej strony chronić lokatorów, tych, którzy mieszkają na stałe, przed przypadkami, w których dochodzi do jakichś nadużywania i łamania norm społecznych, zakłócania ciszy nocnej najczęściej, różnego rodzaju imprez, które trwają pewnie zbyt długo. I to ten rejestr pozwala ograniczyć. Po pierwsze, pokazuje miejsca, w których takie noclegi są użyczane. Po drugie, jeżeli ktoś łamie te przepisy, można wysłać kontrolę i zostać wykreślonym z tego rejestru.
8: Wyjaśniał na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak. Kamysz. A teraz świat filmu. Kultowe horrory wracają do gry. W studiu z tymi informacjami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Mam
10: tak
8: się
10: jest.
8: Bać?
10: Tak, tak możesz.
8: A ja lubię się bać, lubię horrory. Co już wiemy o tych nowych produkcjach?
10: Freddy Krueger wróci w nowym filmie. Jak podaje The Hollywood Reporter, sprzedano prawa do oryginalnego scenariusza Koszmaru z ulicy Wiązów z lat 80. o grupie nastolatków prześladowanych właśnie przez Freddy'ego Kruegera, tego poparzonego mordercę z rękawicą zakończoną ostrzami, który w czasie ataków głośno się śmieje. Trwają też zdjęcia do serialu. Do serialu Carrie według popularnej powieści Stephena Kinga o krwawej zemście prześladowanej w szkole nastolatki, która porusza przedmioty siłą umysłu. Film Briana De Palmy, choć trudno w to uwierzyć, powstał pół wieku temu, a współczesne kino lubi wracać do klasyki horrorów.
8: Kasiu, a z czego to wynika?
10: No właśnie nie tylko z nostalgii. Tam są silne, rozpoznawalne ikony, które stały się częścią kultury popularnej. Motyw strachu przed nieznanym zawsze jest aktualny. Zmienia się odbiorca, no i sprawa pieniędzy ma znaczenie, bo rozpoznawalna marka jest mniej ryzykowna finansowo.
11: Deszcz i możliwe burze wieczorem, ale i w nocy, to podtrzymują przeglądane w Radiu Gra najnowsze mapy pogodowe dla Wrocławia. Do tego zapowiadają, że jutro padać może nawet przez większą część dnia. W nocy temperatura we Wrocławiu na poziomie 17 stopni Celsjusza. Jutro termometry pokażą maksymalnie 22 kreskę powyżej zera. Ciśnienie bez zmian we Wrocławiu na poziomie 1020 hektopaskali.
7: Hej, cześć, witajcie w wtorek. Na wakacjach Przemek Grobowski z wami po godzinach w Radiu Gra. Mam tutaj hity pełne słońca i energii, wiadomo, będą też klasyki. Czy ktoś pamięta głos Jona Sekady? No to za chwilę przypomnę jego największy hit Just Another Day. Uwielbiam wracać do tej piosenki, ale na starcie naszego spotkania Dawid Podsiadło, jego sezon.

0: Historia zespołu Rotary na jednej z dzikich plaż. Na dzikiej plaży zawsze jest najlepiej, bez tłumu, bez problemów z leżakami. No aktualnie na plażach, przynajmniej nad Bałtykiem, to nie jest aż tak tłoczno, bo wciąż chłodno, ale idzie do nas ocieplenie. My też zahaczymy w weekend o upały. Od razu mi się przypomniała, jak mówiła moja babcia, że upały lipcowe wróżą mrozy styczniowe. Ciekawe, czy się sprawdzi. Zostańcie z Radiem Gra. Na wakacje na upały Enrique. Przypomnę wam też muzykę z Catmana.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Inaczej futryna na 10 liter.
6: Ościeżnica.
5: A teraz na 3. Tam są drzwi.
6: Vox.
7: Tam są drzwi.
8: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Szkolne zakupy w twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: To jest Gra FM.
16: You think I worry about hell when I'm living in heaven? Life is a roll of dice and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo y ahora es el tiempo, es el dueño.

0: Uwielbiam wracać się do tego przeboju. John Parr i jego St. Elmo's Fire z Radiem Gra na wakacjach. Pochwalę się, był dzisiaj listonosz i przyniósł kolejne wakacyjne kartki pocztowe od słuchaczy Radia Gra. Dziękuję bardzo. Słuchacze pozdrawiają słuchaczy, prowadzący też dziękuję za wszystkie buziaki i pozdrowienia. To były kartki na wakacjach z Polski. Dziękuję za wszystkie, ale teraz czekam na pierwszą kartkę, może z zagranicy. Kto słucha Radia Gra gdzieś daleko, no to kto będzie pierwszy, kto policzy znaczek i wrzuci do skrzynki. Teraz anima dla tych, którzy może słuchają nas gdzieś dalej. Anima w wakacje będzie w Polsce na dwóch występach w Trójmieście. Jego nowość Beautiful.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca. You make me feel alive again.

Nie, że ten wakacyjny hit brzmi trochę tak, wiecie, alpejsko, trochę góralsko, tak jakby na imprezę po nartach, a tu wakacje. Run, Run, River, zrobili to David Guetta i Alok i do tego buja się świat, polecam na ognisko. A jeżeli ktoś miał jakieś stresy we wtorek, no to za chwilę zrzucimy te wszystkie stresy. Don't worry, be happy, no stress, załóż dres, po prostu relax, take it easy. Zaśpiewa swoje Mika.

0: oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap. Dni profesjonalistów Opel 6-18 lipca.
1: Zapraszamy do Opel MM Cars Wrocław, Aleja Karkonoska 50, www.mmcars.pl.
2: Kochasz street foodowe smaki? Już 17 i 18 lipca wpadnij na Burger Street Festival do Centrum Handlowego Korona. Podejmij wyzwanie ostrości i Mega Burger Challenge. Zmierz się z tajemniczą szamańską kanapką. Rozsmakuj się w dziesiątkach kompozycji z najlepszych burgerowni Polski i Czech. A potem wybierz faworyta festiwalu. Burger Street Festival w Centrum Handlowym Korona. Czekamy na Ciebie. Więcej na centrum-korona.pl.
3: Są zakupy, których później się żałuje. I są takie, z których jest się dumnym przez lata. Dlatego Toyota Długołęka to miejsce, w którym klienci kupują najwięcej samochodów z przebiegiem w Polsce. Teraz podczas letniej wyprzedaży outletowej czekają na Ciebie nie tylko auta sprawdzone w serwisie i objęte gwarancją dealera, ale też wyjątkowe przeceny. A w lipcu do zakupu rozdajemy bagażniki rowerowe. Kup mądrze, kup pewnie. Odwiedź Toyota Długołęka.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Zapowiada się gorące lato w salonach Volkswagena we Wrocławiu. Ponad 100 samochodów gotowych do odbioru, w tym bestseller. Nowy T-Roc już od 999 zł brutto miesięcznie. W standardzie z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem. Różne formy finansowania dla klientów indywidualnych i firm. Oferta dostępna w salonach Volkswagen Centrum Wrocław, Aleja Bricknera 54 oraz Motorpol Wrocław, Aleja Karkonoska 81. Zapraszamy!
10: Po reklamie.
11: Deszcz i możliwe burze wieczorem, ale i w nocy, to podtrzymują przeglądane w Radiu Gra najnowsze mapy pogodowe dla Wrocławia. Do tego zapowiadają, że jutro padać może nawet przez większą część dnia. W nocy temperatura we Wrocławiu na poziomie 17 stopni Celsjusza. Jutro termometry pokażą maksymalnie 22 kreskę powyżej zera. Ciśnienie bez zmian we Wrocławiu na poziomie 1020 hektopaskali.
12: Jest Radio Gra.

0: Podobno ochlasta dziewczyna chce Tarzana, ale ja nie wiem, takiego szympansa owłosionego, nie wiem, mam wrażenie, że standardy chyba się zmieniają. Baltimora i słynny Tarzan Boy. Zostańcie z Radiem Gra, bo będzie jeszcze mnóstwo muzyki pełnej energii na wakacjach, a za chwilę męskie granie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
3: Została nam już tylko apteczka.
2: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
3: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
2: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
4: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
2: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
4: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
5: Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Można poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
15: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
14: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
15: A każdy dzień to nowa przygoda.
16: Ty plus ochota na grilla równa się gorąca promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 15 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
17: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon.
19: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Po reklamie.
21: Jaś,

Unstoppable, dáš ráda, jesteš nie do povstrzymania asi a taký inspiracyjnie na wakacjach z Radiem Gra po 19. Z pozdrowieniem dla wszystkich, którzy słuchają nas może przy patelni, w kuchni. A wiecie, że w wakacje to często odkrywamy więcej nowych smaków, bo podobno na urlopie w szczególności to częściej próbujemy nowych potraw i smaków. Ludzie są wtedy bardziej otwarci na kulinarne eksperymenty, gdy są poza domem. No czasami najlepszą pamiątką z wakacji jest nowy ulubiony smak. Albo po prostu ten ulubiony od zawsze, czyli kiełbaska z grilla smacznego. Dla wszystkich w kuchni, na wakacjach, po wakacjach, przed wakacjami. Abba i kolejny klasyk Knowing Me, Knowing You.

Tańcz głupia, ale ja nie chciałem nikogo tutaj obrazić przez przypadek, przecież to taki tytuł. Tańcz głupia, nasza Margaret. Ciekawe, jakby się słuchało na powietrzu gdzieś, może na biwaku. Wiecie, że odkryto, że słuchanie muzyki na świeżym powietrzu daje większą frajdę. Naturalne otoczenie wzmacnia pozytywne emocje związane z naszymi ulubionymi utworami. No bo wiadomo, dobry kawałek pod gołym niebem brzmi jeszcze lepiej. Felix Jen na pewno też. Za chwilę DJ Felix Jen i Sophie Ellis Bextor, ich Ready for Your Love.

Italo Disco od The Colors na wakacjach z Radiem Gra. A wiecie, że to właśnie w wakacje powstaje najwięcej planów na przyszłość? No bo w wakacje nie tylko robimy remonty, ale też oderwanie od rutyny sprzyja podejmowaniu nowych decyzji, no i sprzyja także marzeniom. Wakacje często zaczynają kolejny rozdział, jak najbardziej pozytywny. No teraz numer, przy którym też można trochę pomarzyć, się rozmarzyć z głową w chmurach. Yearbox i nasza kolejna nowość na wakacje, Babylon.

0: Michiko, nasza kolejna słoneczna nowość na wakacjach z Radiem Gra, to DJ Goya i Jason Derulo, ostatnio w ogniu krytyki, bo zrobił sobie basen pod podłogą, słuchajcie, taki przezroczysty basen, a do basenu zaprosił na pływanie małego rekina. No i ludzie komentują, jak tak można trzymać rekina w domu. Chcielibyście mieć taką podłogę? Ja to bym się bał stąpać. Zostańcie z nami, bo za chwilę wracam z wakacyjnymi klasykami. Wróci ATB, niezapomniane Don't Stop i za chwilę też Edward Maya, jego Stereo Love.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
7: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Po reklamie.

0: To jest chyba jeden z najbardziej pozytywnych, takich optymistycznych hitów świata. A w wakacje brzmi jeszcze lepiej. Karma Chameleon od zespołu Culture Club. Boy George, wokalista tej ekipy, przyznał się, że on nie boi się AI, że używa AI. Co więcej, planuje używać AI do odświeżenia swoich największych hitów. A za chwilę w Radiu Gra hicior, który też został odświeżony. Słychać tam w środku gdzieś hit zespołu New Order. Mam dla was nową klubową petardę od braci z Brazylii. To Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Well, well, welcome!
7: Jestem Cezary Pazura i to jest LOL, kto się śmieje ostatni. Zupełnie nowy sezon. Gromadzę 10 najzabawniejszych komików i artystów w jednym pokoju na całe 6 godzin. Zadanie jest z pozoru proste. Rozbawić innych, ale samemu zachować powagę.
8: Pazura, co ty nam robisz?
7: LOL, kto się śmieje ostatni. 4. sezon. Oglądaj już teraz, tylko na Prime Video.
9: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
10: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
9: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
11: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Po reklamie.

0: jest zmienią.
1: Pokaż, na co cię stać, ale nie jeden raz. Piotr Kupicha z przyjaciółmi zespołu Phil. No, stać nas na więcej czereśni. Słuchajcie, byłem przed programem w warzywniaku. Czereśnie znów staniały, nie jest już tak drogo jak miesiąc temu, czy dwa miesiące temu. Tylko trzeba uważać, najlepiej prosić, czy można spróbować, żeby nie były takie po prostu wodniste, bez smaku, tylko żeby były takie, wiecie, naprawdę słodziutkie, czereśniowe. Moja pani Grażynka z lokalnego warzywniaka zawsze pozwala spróbować, nie wiem, jak u was. No to dla pani Grażynki i dla was też zagramy teraz jeden z największych hitów od Calvina Harrisa, jego My

Supreme, jeden z największych hitów Robiego Williamsa, solo. Kto czeka na wakacyjne Eurodance'y? No to doczekaliście się, bo już za chwilę Celebration, wielki hicior od ekipy Fun Factory. Kto pamięta te hiciory Viva TV? Te sprawy, jak ktoś pamięta, to tak, to też już czas na kolonoskopię, ale teraz coś nowego. Jennifer Lopez, bardziej imprezowo i klubowo, tym razem dla DJ-a Aloka. Tak, słychać tu Jennifer Lopez. Everything's Fine, nasza nowość, którą trzeba zabrać na wakacje. Everything's fine, I still feel weird.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
1: Expert taniej masz. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 61% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Po reklamie.
8: Słuchasz radia, gra FM. It's a kind of magic.

Rise Up od ekipy Winaj z Radiem Gra na wakacjach. Słuchajcie, jak poprawić sobie samopoczucie, nie wyjeżdżając, trzeba patrzeć na wodę. Bo patrzenie na wodę obniża poziom stresu. Czytam dalej, że widok jeziora albo morza pomaga się wyciszyć i poprawia nastrój. A, jeziora albo morza. Myślałem, że można po prostu popatrzeć sobie na miskę z wodą. Może też pomoże, albo można posłuchać sobie z Kolima. Otwieramy okno i zapraszamy do tańca sąsiadów z Kolim na wakacjach w Radiu Gra.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: No, ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Po reklamie.

0: Wielki hit od zespołu Ace of Base. Przemek Grabowski, witajcie po 21. To jest ten czas, kiedy budzą się do życia komary. Tak, wieczorem wybierają właśnie nas, a wiecie, że niektórych to częściej i bardziej niż innych. Zauważyłem w rodzince, że to zawsze mnie wybierają te komary. Już wiadomo, dlaczego komary chętniej lecą do osób o wyższej temperaturze ciała oraz tych, które wydychają więcej dwutlenku węgla. No to tak naukowo. A teraz numer, który potwierdzono, odstrasza komary, ale trzeba słuchać odpowiednio głośno. Symetryczno-liryczna od zespołu NA.
1: Zapraszam ciebie na to spotkanie i wtedy

Lata leciała, ten numer nawet dziś pojawia się na największych klubowych imprezach i festiwalach. Rhythm is a Dance, klasyk z naszego winyla od zespołu Snap. A wiecie, że w wakacje to nie tylko tańczymy, ale częściej, policzono to, wyłączamy powiadomienia na smartfonie i chyba bardzo dobrze. Coraz więcej osób świadomie ogranicza korzystanie z telefonu, żeby naprawdę odpocząć. Wiadomo, najlepsze połączenie to czasem po prostu brak połączenia, brak zasięgu, zawsze najlepiej.

0: sama.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.

Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. QNET, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
0: A co?
2: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
2: Bo zależy mi na sobie.
1: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Po reklamie.
5: To jest Radio Gra.

dzisiejsze spotkanie. Zapraszam także jutro, gdziekolwiek będziecie, i przypominam, że czekam na kartki pocztowe, które możecie wysyłać do Radia Gra. A teraz jeszcze jeden klasyk, zanim powiemy sobie dobranoc, to tylko Killer. Może w lato warto wrócić do Killera, było dość zabawnie. Elektryczne gitary, cześć!

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.

0: do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Po reklamie.

jak na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.